at the boy, sorry that I'm young. Tobaju zaczarowany, spiewają only you. I zabity lius, noc jest poduszką you.